informatika, pracownicy centrali to po prostu mają dwa narzędzia, bo to jest taka samplika elektroniczna. To jest realita, bo jest tej usług, ma jego pisteli, ma jego rodzinę, bo teraz to mamy retracja, bo robię od drugą sobotę. Bo ja mam te tarczo całe, bo jest na biurku, tak, do linku, gdzie ma czynika i dziwo, bo to jest taka powa usług, sobie kochałam, ale i to usług sami biwali, i na obrębie, no i socjalne dalej, no i dalej, to trudno pracować na jej, jak to ma być skoro masę. Niestety, to jest wiele, jak to była w prywie, tak, to cię pociekali, ale i biurowi, a jak powiem, nie kończąca, nie lepiej, nie lepiej, nie lepiej, a może, ale w kraju, to jest wiele, to cię było, tak, to ma czuć, tak, to cię nie lepiej, nie lepiej, nie lepiej, nie lepiej, nie lepiej, nie lepiej, nie lepiej, nie lepiej, nie lepiej, nie lepiej, nie lepiej, nie lepiej, nie lepiej, nie lepiej, nie lepiej, nie lepiej, nie lepiej, nie lepiej, nie lepiej, nie lepiej, nie lepiej, nie lepiej, nie lepiej, nie lepiej, nie lepiej, nie lepiej, nie lepiej, nie lepiej, nie lepiej, nie lepiej, nie lepiej, nie lepiej, nie lepiej, nie lepiej, nie lepiej, nie lepiej, nie lepiej, nie lepiej, nie lepiej, nie lepiej, nie lepiej, nie lepiej, nie lepiej, nie lepiej, nie lepiej, nie lepiej, nie lepiej, nie lepiej, nie lepiej, nie lepiej, nie